napełnione esencją strachu łzy twoje rozwijają się we mnie. Do dziś są ciężkie, waleczne i nakłuwają.